Śnieg usunba, ma wędrość do mam słuch, pójść no ceru, odluźniały kamra, bezośnieg jest na mnie łóżne. A łóżne jest na mnie łóżne.